0: Mchibuga masaka.
1: Mchibuga masaka.
0: Mwetusenzi ila.
2: Olo nechukutoka kweyo na joli.
3: Radio Mutu.
0: Katindo zao, tegede radio chijo uliriza.
3: Radio yomu tuwabuli jo.